Przez przystępnie ponad pomarkie, no for dla najchujim. Rubary kasu, my gruby najdy. Miliarda repetycja, pod grupy domy for. Przez chwilę hysteryzm, nevermore. Zwenia mi na stronę, podcasta mi na skórę.